0: tajemnice sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju.
1: All right, boys and girls, it's time to get your damn shoes on. You're listening to KUNT. It's all the time.